Bo ten její chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cze pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiel kolibać. Robił wszystko.

0: umí.
1: Uranox jíst.
2: No to mi teda.
1: Oni mají.
3: I kataplexikon.
1: Uranox jíst.
3: No to mi
1: teda.
3: Kataplexikon.
1: Uranox jíst.
3: No to mi teda.
1: Kataplexikon.
3: No to mi teda.